denn jak i slaszni zajem na osobie pana Gregora. Ależ i wam tu ze na ton rapiden proces wina. Dziękuję wam. Niech ci mi spi,